osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US. Plus Radio, pozitivan ritam dana.